U našoj pekari na Valdebeku slušamo Radio Maestral i pečemo pirovu peku.

0: sutro. Kako za je to? Još samo fali radio.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Dok treniram na drezini slušam Radio Maestral.